0: Naj bud palan.
1: A kank te šunesleskova,
0: leski sirma,
1: a tunč.
0: Da pola, a me kodite penasa?
1: A me naj doš, naj bezeha.
0: A tunči, le vleski vuja las karingamendar. Le de vlesko anav.
1: Kaj aras, Andre?
0: Muro prasožu kares, kana šunesle de vleski vorba. Kana kamelo sunto del te žutil karing tute, a te čalados, te šavoren. Muka Andre le de vles. Ande ti ilo, te šaj žal Andre, te šaj trail, ande ti ilo. Ke kod opinalo sunto del, kana tu, destu karingo del, karing mande, aj patjas ande mande, Andri mukas manda tjo ilo, vite šavora, vite romni, lel kod otrajo su tut dem, ke vivoj patjal ande mande, ke šunela ti vorba, sar vorbis pa mande, a tunči mi sun taro tu maro trajo, Andri žav tute, tu sa hav, tu sa avo, ande tjo ilo, kon ande mande patjal, Amande vorba šol, anglale manuša, vime angla murhodat, pa šaleste tordjuvo.
1: Vime vorbija,
0: angla murhodat, paleste.
1: Res moro pal, nadur si kodi vreme, kano sunto del pal pale, ave,
0: pala peskire. Ne se duj filo manuš, si o čačo, o hamno manuš. Šaj žalko teo manuš, kala penla leske. Moro raj, rudi sardem, žuti sardem, kerdem kako, kerdem kuko, lečo ren, žuti sardem. A por pelo assunto del jatarangla mande, me que tu chipinjaralo.